вже покаймось. Ходи додому, поради

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskoho Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Obzeracz Przyrody. Jest to nasz przyrodniczy program, w którym zaberam was, beru, w różne zakutyny świta. Smotrymy sobie barsy krasne, atrakcyjni przyrodniczo tereny, tak miścia jak nachodzić się na Łemkowini, ale i Nelem. Tiż byliśmy w innych derżawach, na Czużyni, na Słowacji, w Madziarach i no w weloch miściach. Dechneska budeme? No, możemy powisty, że na Łemkowinie, ale po słowackiej stronie Hraneci pojechamy w lubowniańskie Chory. Uż może te kojaryty, to hirski chrebet, to hirski masyw. Tam w lubowniańskich Chorach nachodzi się tisz chora i perewał o nazwi

katastrofy radzieńskiego samolotu w tych okolicach. No to tylko słowom wstupu, a teper posłuchajmy kus muzyki, a po muzycznej pererwi zaczną już to tu besidu na dobre.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym szumem.

Wernul sme po krótkiej muzycznej przerwie w chnesznym obzeraczu przyrody pojechali sme w lubowniańskie chory. Tam w okoliciach Staroj Lubowny nachodzić się chora i perewał marmon. Jest to bardzo ważny przyrodniczy element lubowniańskich chir i w zahali tiż pińsko-hoska ukowoho pasu. Chora nachodzić się właśnie w lubowniańskich chorach, a nazwa bere się od czerwonoho wapniaka, jaki był wydobywany w kamieniołomi nad, no, niedaleko toho perewału. Materiał z toho kamieniołomu był bardzo podobny do marmuru. A marmury w minułych epokach to były bardzo popularnym budowlanym materiałom, a na przykład w różnych zamkach. No i tak różne stiny i okładyny z toho lubowniańskoho marmuru możemy smotryć między innymi w Krakowie na Wawelskim Zamku. A czom właśnie na Wawelu jest sud dajakie twory z marmońskoho kamieniołomu? Ano, besida prototo, że kol była epoka renesansu i bardzo popularny były tołdy marmury, no to na owelo tuńsze było prywesty dajaku taku kopiu, tuniu kopiu, blisko z lubowniańskich chir, jak importowaty tołdy, oryginalne marmury z Italii. No bo przecież renesans pochody z Italii, tam maje swoje drzewa, no i tamtejsze marmury są to tyma, powiedzmy, oryginalnyma, typowyma dla renesansowych właśnie budowli. No ale tot schory marmur, taki fejkowy marmur, tyż był bardzo dobry i jak wydymeno do chneska jest, i dobry właśnie daje takie poczucia, jakby sme smotryli no, południe Europy. Jak dojty do chory i perewału marmon? Dost lekko. Trasa jest dost krótka i lekka zo Staroj Lubowny. Możemy pić zelenym turystycznym szlakom w napriami na seło Podsadek. A pak to turystyczny szlak idę w napriami na niemiecki wrych, niemiecki wrych, a po łamkiwskie niemiecki werch. W połowie wandriłki na choru i na prywał budemy myjaty po lewej stronie Wojtia do jaskyni. Ale kolepryna da jako i na chozi budete tiż i na zamku w Starej Lubowny, no to tiż po eksploracji tamtych zamkowych zakutyn możete pity i z tamtej toczki na małą ekskursję na choru i perewał marmon. Tołdy trzeba w wandriłku prodążaty w napriami na choru osly, pak do małego seła Chliniska i te ciły czas za czerwonymi znakami, gdzie tam pouczymy się z żółtym turystycznym szlakom, no i dojdemy na marmon. Tiż możemy już bez szlaki dojść na choru od strony seła Chmelnycia i od strony seła Matysowa. I to ta Matysowa to nie jest taką płaną dumką, żeby z toho seła pity na marmon, bo w sami Matysowi tiż możete posmotryty przyrodniczy czudesa, a dokładniej netypowy, osobliwy dżereła mineralnych wid. Ale proto to powiem wam po krótkiej pererwi, posłuchajmy po klasztor pukus muzykę.

słuchacie obzeracza przyrody. Przed przerwą słuchaliście kuściok besidy na temu chory i perywału marmon, jak nachodzie się niedaleko Staroj Lubowni w lubowniańskich chorach. Jest to bardzo interesujące miejsce, znachody, że tam są tak ruiny dawniejszego kamieniołomu, gdzie był wydobywany marmur, jaki możemy smotryty medzieńczyma w Krakowi na Wawelu. No ale tiż w okolicach Chory Marmon mamy seło Matysowa. Żyje tam bardzo mało ludy, no mniejsze jak 100 mieszkańców maje, ale nachodzi się tam prawdziwa taka przyrodnicza sensacja, bo możemy tam smotryty dżereła, które nie zamerzają aż i w najchłodniejsze dny. Z toho powodu mieszkańci nazywają to te dżereła teplice. Wodu możemy brać z tych dżereł w parunacet miściach. No, możemy dorachować się aż 13 takich miejsc, takich dżereł, do których z nich woda płynie w takich drewnianych korytach, które są zrobione z drew, z pni drew. Czasem mają one dołchist na 10 metriów. No i to te drewniane koryta to tak oryginalnie były hosnowane do poinia chudoby, bo kiedy chudoba prochodzila przez seło, to mała czasem nachodu właśnie odświeżyty się w takich drewnianych korytach, no napyty się wody. Co też warto dodać, okrem tego faktu, że woda nie zamerza, to też interesujące jest, że zimą jest ona teplejsza jak litą. Zimą temperatura tej wody maje około 7,2 gradusy, a litą 6,8 gradusa. Tyż z takich już powiedzmy zabawowych, interesujących faktów, to dodam, że mieszkańcy hosnowali wody z tych dżereł, tyż żeby majty palunku. No bo właśnie z taką wodą, jak się budemy majty palunku, to ta woda, no, bude to lepsze smakuwaty, a i też nie bude woda, to ta woda z dżereł nie kołomutyć się. I nie trzeba było też i, no, rańsze waryty wody, no bo precin była już taka hotowa o temperaturze około 7 gradusiów. Zatem, no, jak widzimy, tak naturalne, przyrodnicze dżereła w terenie, gdzie są tam w sełach, w lubownieńskich chorach, mały różne zastosowania. No i jeszcze chcę wam powiedzieć pro ostatnią interesującą rzecz, może nie tak bardzo przyrodniczą, ale związaną z chorą Marmon, besida bude pro katastrofu radzieńskiego samolotu w tych okoliciach. Proto to bliższe wam powiem po krótkiej przerwie.

skończyła się muzyczna przerwa, a my wertamy do w Lubowniańskie Chory. Sme w okolicach Staroj Lubowny, dokładniej sme już wyszli na perywał Marmon. I na tym perywale, tak dokładnie mecze samym perywałom chorom, nachodzi się miejsce, w którym w czas II światowej wojny rozbył się ciężki radziański wojskowy i bombowiec. Teper na perywale nachodzi się pamiętnik, który besiduje nam, przypominać nam prototu podiju. Do tragedii doszło właśnie w srocznych rokach. Na pokładzie samolotu nachodziło się czterech mężczyzn. Były one przyrychtowane, żeby zbombardować strategiczny cel w Madziarach, a dokładnie żelazniczny uzeł w Budapeszcie. Letile one z białoruskiego Mińska. Kole odkryli na pokładzie awarii, to dwóch członów załochy leżyło samolot. Pilot Jewgeni Iwanowicz Archipow zwernął samolot na piłnicz nad sełami Orłow, Udol i Chromosz. Nad sełą Chromosz samolot nachodził się już na krytycznej wysoti, zatem trzeba było pozbyć się ładunku. No i tot pilot zrzucił bomby, które nachodziły się na pokładzie samolotu. Bomby trafiły na żal w chyży, po prostu miejscowych mieszkańców. Kińcewą katastrofą nad sełami Plawnecia i Chmelnecia pilot katapultował się, no i samolot rozbył się w masywie niedaleko Chory Marmon, no a pilota naszli uratowali mieszkańcy seła Matysowa. Na początku był win zawezeny do Chirskiej Koleby, gdzie tam dali mu lekarstwa, idło, obleczenia. No ale w tamtym czasie w okolicach Lubowny żyło i probywało wieloch Niemców, zatem nie było to bezpieczne, tak trematy w Chirskiej Kolebie radziańskiego pilota. Zatem tak po tychońku sekretnie perewezli toho pilota do szpitala w Kierzmarku. Tam już lekarze też w sekretii dali mu pomoc, no i pomogli ze zdrowiem. Inczy podi związane z tą katastrofą sud dochneska przedmiotom dyskusji do śledzeń historykiów. Nie wszystko ho znamy, nie znamy też de sud wszystkie ostanki toho samolotu. No, besiduje się, że mieszkańcy seła Matysowa kuściok rozkrali to, co leżyło się z bombowcia. No i to taka interesująca bardzo historia z peret paroch dekad, pro kotru wartat powisty i też kiedy byście byli na Marmonii, to budete wydyty do zrytesia pamiatnika, który jest na pamiatku tej katastrofy bombowcia. I to wszystko, co chciłem powisty prototu interesnu, mało znanu i możemy powisty alternatywną choru w lubowniańskich chorach, do wandriłki na kotru za bars zaohaczam. I też zaohaczam słuchaty dalszych odtynki obzeracza przyrody, a ja już teper dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, do poczucia w dalszych następnych odtynkach i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: No čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

I wydajte po perwi dne z 5 den maja, to 125 den wróci do kincia, lisze nam się 240 dny. Także czas żenę maj to miesiąc, jakiej rachuje 31 dny. No i to maj nam się tak zaczął weekendem majowym, pierwszy, drugi, trzeci. Tak male zme swobidne od roboty. Dumam, że i wy tisz. No i czwarty nas zaskoczył, bo to było wczera od poniedziałka. I tak sobie dumam, że to maj tisz, skoro nam zletyt. Na żal, wszystkie to te fajne, tepłe miesiaci, skoro zlitują, czas skoro idę do predu, to udol, a pizniejsze, kiedy przyjdzie osień i zima, tak nam się wszystkim dołożyć. Ale nie jeszcze na rikaty, tiszmy się z tego, że to teper je, że jesteśmy tu i teper, że mamy lito, że mamy fajną chwilę. Tak i dnes tisz prekrasna chwila była i na Lemkowyni, i na Czużyni.

Dorosła, czy wytajte po perwi, ja do was wertam, wydyte, aż mi się język poputał. Odże dnes 4 den maja, no i jak każdy den, to dneśni den, to dneśni den, który nam się użyć tak pomale kinczyt, tiż mał tak zwany netypowy świata. No i dneski medżeńczyma den bez make-upu, ale tiż międzynarodny den akurszerk, den Europy, światowy den astmy, czy światowy den higieny róg, mycia róg. Także to jest ku z toho. No i jeszcze mamy den borby z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Także to tych dni, netypowych dni, jak raz dnes dost bohato.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. Je jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak. S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Pomer. Takoj chwilu po tym, jak był wyseleny z Krynicy w jedno ze swoją rodziną. Także to dorosłacze zaochoczuję wszystkich was, żebyście sobie biografię o metody Jatrochanowskiego dalsze dośledzali, a wszystko znajdete i na naszym portale. Dalsze wspomnienie na 5 maja 1910 roku to data narodzenia Pawła Cybery, rosyjskiego prawnika, wyznacznego podkarpackiego polityka i dyplomata, uczytela. Dalsze 5 maja 1951 roku wrodziła się Maryja Malcowska, publicystka i pisatelka, oczywiście zasłużona dla naszej rosyjskiej literatury. Pomarła skoro, bo 25 września 2010 roku w Priaszowie, no a pochodziła z osela ruskiej potik z okresu Snina. No i na koniec jeszcze data śmierci, odże 5 maja 1985 roku w Wyszynim w Erlichu pomarł Iwan Nowak. Był to poeta, prozaik, humorysta i satyryk, tak i komediograf. Także to był to też Rusyn, choć mał nazwę Nowak, ale i my w redakcji mamy Nowakiu. Tak widzę, że tutaj nazwiska często w tych obszyriach zasylanych Rusynami, a może i jak raz na tych takich uszkrajach, często wandruale, często siamiszale. Taki mamy premier tu Iwana Nowaka. Dobry, dorosłacze, to dnes tylko z naszego lękiwskiego rusyńskiego kalendarium, a ja was teprę proszę słuchaty dalszą dobrą muzykę.

I wydajdę po perwi do rozsłuchacza. Ja się z wami pomaleńko budu praszczał. To była audycja Triświty, jak usted dnes. 5 maja hodny były czuty priamo z wrocławskiego studia. A był z wami za mikrofonem Severian Kosowski. Do poczucia już odwadny w czetwer, bo tiż budu z wami. Tak że kraśni was proszę na to tu striczu. No iż toż, za dnes wam dziękuję. Na dnes to wszystko. Majte się dobry, przyjemnego wam, tepłoho. Večera, hej, żeby vám ničoho nebrakło. Dobranič.

0: Jeden, dwa,
1: trzy. Trzy świta, wieczorą.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świta
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Pačísna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Drodzy radiosłuchacze, nie byście się nie spodziewali, że tak skoro się przyłączam do Was. Z tej strony mikrofonu, Natalia Małecka-Nowak. To jest, patrzcie na godzinę, to jest Radio Lam FM i już piszecie. Nie tak jak wse. Moi drodzy, ciszę się na naszą striczu. 9.15, 10.45. Startujemy.

Pisze też, że 6 maja, że tepło, że fajnie. No to ciszę się, ale teper mam posłowy ci. A po da budę ofelu. Z posłowic to takie mam. Što hneska hmene, to zarant w tebe. Što hneska hmene, to zarant w tebe. A druhé, i najlipszą sprawu można w sudi prohraty, trzeba to znaty. To naprawdę fajne. I najlipszą sprawu można w sudi prohraty, trzeba to znaty. Może się nasz adukat odezwie i powie, czy to prawda.

a to była Kari Sal. Moi drodzy, zazieramy na site meteorologii i wodnej gospodarki i synoptyki od Tamale Befiduju Drzedy Nes za dnia bude dost dużo chmar na północy drżawy.

miałbym schodzić do Rżawy. No to jak na nicz, to bars tepła nicz i to dwiter budę się dale utrymułaty no, w Karpatach wysoko, nawet to wisem de siacioch, ale w noczynnych to w Karpatach wysoko się nie nachodyt. Na czwartek prognozowany jest dalej deszcz i burzy, osobliwie w południowej i południowo-wschodniej części Polski. Temperatury od 9 nad samym morzem, przez 14 przez centralną część Polski do 23-22 na południowo-południowym wschodzie. I jeszcze pizryjmy skoro na piatniciu. Kus się rozpochodzi, dwece sącia, męcze deszczu, ale to bude w pasi tak od Gdańska, tam centralnej Seredyny, przez właśnie takim pasem, przez samą Seredynu i temperatury od 14 do 19 gradusiów. Sobota pochmurna w całej Polsce, prawie że samo słońce i temperatury od 14 do 20. A w niedzielę no to już kras, prekras 23-24, nawet gradusy od Nyżnego Śleska, przez Śleski, pomału Polszczu i Podkarpackie Województwo. Studenicze, ale w piwniczni czasty tam 14-15 na Suwalszczyźnie i nad morzem 18 gradusiów i w tych studenniejszych powiedzmy czasach możliwy lekki deszczyk. Także to hardy do końca tygodnia się zapowiada, bo tak kuściok deszczu, kuściok sącia i takie temperatury, że okej. Okay. Nie za horiaczo i nie za studena.

to była Zozulka i ensemble Eteria 904 na moim zegary, to może i na waszych też. Idemy pozeramy, co tam de w koho czuty, ktoż to organizuje i Maryńczyma Fanto, Bieszczadzki Center Kulturno i Spadkowyny, organizuje w najbliższych dniach dwie stryczy. Fanto nachodzicie w Ustrzykach, ale no, poszerujemy to tu na nasz obszar. Może was to zacykałyty, bo w piatniciu 8 maja o 18 godzinie Damian Nowak, kulturoznawca, historyk, regionalista, robitnik Muzeum Bielskiej Ziemi i autor czeslennych publikacji z hidnist nazwisk neprypadkowa, wyhołosyt prelekcyju, czy tam prezentacyju pinachołowką cerką, prostir symbolika. Pewnością będą takie informacje, których ste nie znali, albo może ste nie pamiętali o nich, związane z cerkwą i tym, z jakich czasów się składa, kotraż to znaczy, i tak dalej, i tak dalej. A druga stricza, den pizniejsze, w sobotu, 9 maja, z prelekcją na ty z bieszczadzką przyrodą, występuje Kazimierz Nóżka, to emerytowany lisniczy z nadleśnictwa Balihorod, jeden z najpopularniejszych polskich lisniczych. Zdaje się, że ma swój kanał czy profil w kotry seksospilnych mediach. To wybierajcie się na to te podii, to są darmowe striczy i oba prelegenty są takie, że jak człowiek zaczyna słuchać, to może słuchać jedną, drugą, z tą trzecią godziną to może już im się zahnęła, ale pierwszy skoro leciat. Możecie wybrać się w drodze do Ustrzyk, wybrać się do Korosna, do Centra Spadkowiny Szkła. Tam jest wystawa, tak że możecie sobie w swobodnym terminie się wybrać, ale do 20 czerwca. To czasowa wystawa, odkryta 24 kwietnia i prezentowane są te roboty teorycznych dyplomantów Korosnieńskiego Dyrżawnego Plastycznego Liceju imienia Tadeusza Brzezowskiego. To są rysunki, obrazy, rizby, instalacji. Perehlad znania, zdibnosty, kreatywnosty, wrażliwosty i preferencji młodych plastyków, młodych artystów. 12 osób tego roku wybrało specjalizację z artystycznego wziernictwa. Są za to na wystawie makiety, połotna, elementy obleczenia, lampy i stojacze, i tak, to wisiat, prostranny kompozycji instalowany na ścini. W 2026 roku na specjalizacji artystyczna snycerka, snycarstwo, zrobionych zostało 7 dyplomowych robit, 3 rizby i 4 płaskorizby. Czy to reliefy może? Autorkę wybrali mitologiczne temy, portretowe studia i martwą naturę. Ekspozycję uzupełnia bohata kolekcja robit w innych technikach, tak zwane aneksy, obrazy, rysunki, grafiki. Ci list jest barwna, intensywna i tematycznie bardzo różnorodna, co dokazuje, jak sprawny są młodzi twórcy, którzy dopiero wchodzą na ten rynek plastycznych sztuk. Tak, że przypomnę, wystawa to ta do obserania w Centrum Spadkowiny Szkła w Korośni do 20 czerwca tego roku i wstępne darmo. Tak staram się nachodzić to te wszystkie podziwy, o których opowiadam, żeby one były wszystkie darmowe. I 8 maja zaczyna się 23. Zagalnopolski Tydzień Bibliotek w Miejskiej Publicznej Bibliotece w Jaśli. Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Taki jest nachołowok tego festiwalu, czy podii. I to hosło podkreśla, jak wiele możliwości chować się za drzwiami, może nie, że chować się, ale jest za drzwiami bibliotek. Od inspirujących stricz, po rozwijające warsztaty, aż po, to
to chyba już to najosnowniejsze, momenty z dobrą knyżką. Praznowania Biblioteka w Jaśli zaczyna od 8 maja i toho dnia, jestem do końca jak to interpretuaty, zresztą im wyczytała, ale proczytam w oryginali. Toho dnia każda wypożyczona knyżka bude dla nas wyjątkowym podarkom i najlepszym dokazom na to, że czytania furt uczy ludy i buduje wspólnotę. Znaczy, że każdy został to tu knyżku, dobrze nie wydumuję, na siłę neprowirenych informacji. Osobliwe miejsce w programie Zanymat Podija na 12 maja zaplanowana pod hasłem z knyżką Sicha Zwist. O 11 godzinie odbuduje się stricza z zaproszonymi gistmi i podsumowania ważne dla miejscowej sospilnosty, perebudowa i rozbudowa budynku biblioteki dla potrzeb drugiego oddzielenia. I to ta inwestycja była zrealizowana w ramach Nacjonalnego Programu Rozwytku Czytelnictwa 2.0. I tego samego dnia w dalszej części radosnego świadkowania właśnie w tym oddzieleniu numer 2 o 18 godzinie odbyła się wyjątkowy teatr opowisty Nebo się obertat. I to te w teatr przeniesie uczestniki u świt przedstawień, to, co się nam przedstawiać, mówi, tak, i besidowanego słowa wstępne, oczywiście darmo. To ja dokończę już program tego świadkowania, które zaczyna się w tym tygodniu, a podąża najbudę festiwal w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu to 12 to pierwsza część, 13 czerwowa, 18 godzinie odbudują się warsztaty Readfulness. Budę może nawczyty jak uczyty od tych i czytania. To te warsztaty budowała Ewa Kasperek, a 15 maja bibliotekare włączać w akcję 2 godziny dla rodziny, dla człowieka. To akcja, jaka promuje zrównoważony rozwytok i tego dnia biblioteka będzie czynna dla czytelników od 8 do 14. Będą też i aktywności dla najmłodszych, inauguracja akcji z naklejkami, czas na czytania i czyslenny biblioteczny lekcje i zajęcia dla zorganizowanych grup. Ale to już nas mniejsze interesuje. I jeszcze o jednej rzeczy chcę wam powiedzieć. Na Szlachtiwskiej Rusy w muzycznym klubie muzyczna owczarnia koncerty w ten weekend w piatniciu 8 maja po bardzo dobrych preniatych nominowanych do Fryderyka Patniach Going Away, czekanie Kraków Street Band, Wertat z nowym dołożonym albumem. Dwie myśli stąd. Kraków Street Band to jest unikatowy ansambl od rokiu. No nie daje się zaszufladkowaty do jakim żanram czy klasyfikacją. Z jednej strony bere z najlepszych wzierców światowej muzyki, bluesa, jazzu, rocka, cemistnego folku, z drugiej z czutym, znaczy takie echa krakiewskiej muzycznej sceny. Śpiwankę Kraków Street Band poruszają literaturni, sprawny, belownych zmistu, sim osobowy skład, tworiat wirtuozy swoich instrumentów, zawdzięki czemu mamy barwny muzyczny świt, a w czas wystąpił na żywo to wyjątkowa koncertowa maszyna, która poruszy najbardziej zasiczonych słuchaczy. W sobotę 9 maja w muzycznie owczarne wystąpi Maciej Lipina, jaki będzie promułaty nowy album południowej. To autorski album koncepcyjny, nawiązujący, zawiązujący się dookoła Śleska, jego prostoru, kulturnych wartości, takie jak robota, rodyna, duchowist. To podróż, w której wielo refleksji o życiu, cili życia, o prawdzie, o swobodzie, o jakichś osobistych zmaganiach. Teksty wskazują wnętrzną transformację, ohladania, nachodzenia swojego miejsca na ziemi. Płatnia jest afirmacją najkraszych zelenych obszary wyżnośleskich miast.
w których wizyty są jak spa dla duszy, tak potrzebne w dzisiejszych czasach, w którym wszystkim żenut. Ten album, artysta, to takie pouczenia. Szleski blues rock, muzyka południa Zjednanych Stanów Ameryki, Southern Rock. Maciej Lipna to jest kompozytor, aranżer, wokalista, gitarysta, jak i tworzy autorską muzykę. Także to zapisujcie, planujcie, wybrajcie się.

Moi drodzy, paru dni temu opowiadałam wam o tym, że mąż i Czechosłowacy w plebiscycie wirtualny ohuszli na najlepszą folkową płatnią za 2025 rok, odże to głosowania się skończyło, to gdyby się dłam chyba w ostatnim dniu tego głosowania. I są już wstępne rezultaty. Pierwsza dziesiątka. A na końcowy wynik trzeba dać do 11 maja. Będą podane w samo południe. No i w tej pierwszej dziesiątce naszli się artystka Karolina Cicha i spółka. Może te jej czuty w naszej bazie z tatarskimi tworami. Grupa Dresze, grupa Hajda Banda, też w naszej bazie jest. Hańba, też kapela Fedakiu. To inne mamy, a Śleska Zachoroda, tak jest na hołowok, to i że płatni bardzo fajni, to się zapowiada. Orkiestra Podróżniacy w pierwszej dziesiątce, dwie płatni od ansamblu Percival, jest też Sam Kowalski i grupa Touhai. Touhai znamy, lubimy, mamy ich w bazie i z najnowszej płatni, która w pierwszej dziesiątce San historii pisany Rikom, teper na antenie Radia LMFM, dziewczęca z Iskanii.

A tepr specjalnie dla Was, moi drodzy radiosłuchacze, kto nasłuchuje Pacisnu Hodenu, to będę pierwszy, który poczuje teoryczne temy na matury z lemkiewskiego języka. To jest absolutna świeżynka, którą tylko stojem otrzymała z Centralnej Egzaminacyjnej Komisji. Także to wczorajszy maturysty pisali, ale do wyboru dwie temy. 6 osób się zgłosiło, a podeszło. No właśnie, tu jeszcze nie do końca my w sili to zweryfikowali. Na pewno dwie osoby, jedna w Peremyśle, jedna w Głogowi, ale wskazuje się, że jeszcze jedna we Wrocławiu. Maturystka pisała, jak się nam powiedzę skontaktuaty z nią, no to będziemy znać bilsze. Już my z jedną się maturystką skontaktuali, z maturystą z Peremyśla jeszcze się nam nie powęło, ale jak się nam to powiedzę, to oczywiście ich przeżycia i ich przeżycia i wrażenia z matury będziemy wam przekazywać. No to teper to te temy. Pierwsza tema to była analiza wierszy. Jak w literaturze przedstawiane są Rusyny Lemke? Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza, Ja Rusyn i Iwana Rusenki Lemke. To jest pierwsza tema i dwa wersze były podane w arkuszy. Aleksander Duchnowicz, Ja Rusyn, to jest to cławny, najsławniejszy wers, fragment naszej hymny. Ja Rusyn był, jest i budu. Ja rodził się Rusynom, czesny i militny zabudu ostanu jego synom. Rusyn był mi otec maty, ruska ja wsia rodyna, Rusyny, sestry i bracia i szeroka drużyna. I jeszcze dalej, i dalej, i dalej paru striczok. I Iwan Rusenko Lemke. My bidny już zdida, pradida, no kto nie znat tych stychiu, to duchom choć budmy bohaty i czesty, nie dajmy stoptate, a wiry nie złomyt nam bida, my temny tak wariat nie Lemke. To trzeba gusąciu nam mity, bo sące i dla nas zaśwityt, nie budemy. Wse w koło potemkę. I następne stryczki. A druga tema to tema, która zwróci tak. Czy historyczne podii mogą inspirować twórców? Czy historyczne podii mogą inspirować twórców? Rozważ problem, odklikując się do fragmentu dopisu Natalii Małeckiej Nowego Hołos między folklorą a formą i wybranego tekstu z lemkiewskiej literatury. I to mi dopis z LMFM naszą się na maturalnym arkuszy. No i smutrzę, jak aktualna jest matura z lemkiewskiego języka, bo kto nie przeżywał opery Hołos Daryi Kuziak? Chyba wszyscy byli na tych operii. I odraz na maturi tema właśnie do tej podii. No, brała dla wszystkich maturystów, nieważne, który temu wybrali, wielka poszana dla Was.

A to już był ansambl WW i Daria ze Śląska, ale my ostajemy jeszcze przy temie matury. Młody ludzie, którzy ryszyli zdawać ten egzamin, ten ispyt na zakończenie średniej szkoły, musieli się oczywiście tak samo rychtować jak do innych przedmiotów. I kiedy idę o spisok lektur na szkolny rok 2025-2026, to seret tych obowiązkowych, które musieli poczytać, z którymi musieli się zaznajomić, sód. Jest ciła masa też wersjów różnych twórców, to tak nie będę wymieniała wszystkiego z nachołkami. A kiedy idę o dalsze twory, to na premier Petra Polańskiego, Czudny grobowy duch Władimira Chylaka, powisty i opowiadania to Szybaniczny Werch, Maryńczy ma to Ruska Dola, Polski Patriota, Klaudii Aleksowicz, piesa Zamoroczena. Teofila Kuryło, Dnewny Glemka Stalerhofu, też naszał się na tohorycznym spisku lektur. Wania Hunianke, tekst w Ameryci i wersze, jak już wspominała, czy to Iwana Rusenkę, czy to Bohdana Ihara Antonycza, czy to Iwana Żalema, Oleny Duć, Stefanii Trochanowskiej, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Murianki, to kiedy idę o wersy, ale to na lębo, jeszcze Iwana Rusenkę, to już wspominałam. Teksty Michała Nestera, to wersy, tu wersy Michała Nesteraka, ale teksty jeszcze Aleksyja Torońskiego. Żebym nie potratyła tu dla was tych tekstów. Symeona Pyża, Iwana Choroszczaka, Nestora Żylycza, Nestora Repeły, Maryi Malcowskiej, Iwana Żelema, Iwana Hołowczaka, Melanei Sobyn, Andrzeja Kopczy, tekst od Tiaty Korinia, dwa teksty Teodora Kuziaka, Pawła Ksenycza, Pawła Korobczaka, Michała Dzindzia. Dalej mamy jeszcze i tekst Michała Sandowicza, Jarosława Hudaka, Moniki Tylawskiej i Bąbel Mirosława Nachacza. I teraz zróbmy sobie rachunek sumienia i podumajmy, które teksty mamy przeczytane, których twórców znamy, a których nie. Wszystko możemy nadrobić. Możecie przyjść po pierwsze do naszej bursianej biblioteki. Sztosy się mi zdaje, że chyba wszystkie teksty mamy w naszej kolekcji. A możecie też, kiedy lubicie parze w formie audio, zazdrite na nasze podcasty i tam na premier. W podcastach Teatr Terka znajdete Iwana Żelema Hrububertu do odsłuchania, a tak samo i tekst Safad w raju. W podcaście, który się zowie Sucho Łyską, to znajdete tam już 254 odcinki, w których znajdete i teksty Michała Dzindzia, czytany przez Moniku Tylawską i Teodora Kuziaka i Pawła Korobczaka i wersze wszystkich wymienianych, praktycznie wszystkich wymienianych twórców. To na teoryczny nie ma tu obowiązuali, a jak zajdete do podcastu Biblioteka Lemkiewskiej Klasyki, to tam jeszcze znajdete nic, probaczte. Ja bym się rozochnęła, ale postępno będziemy ładowate i tam znajdete przeczytaną ciu klasyku, którąśmy peczatali, znaczy wszystkie twory Polańskiego i wszystkie twory Chylaka. Także to będą tematy to na wyciągnięcia ruky w każdym momencie. To odsyłam was do naszych podcastów i zapraszam do Bursianej Biblioteki

Idemy do kina na to weekend. Zostali nam jeszcze do omówienia, przedstawienia, zakomunikowania takie filmy. Komedia, dramokomedia hiszpańskiej produkcji, niezwykłe chłopczysko. Po nachuj smerty mamy 9-letni Wolfgang, wyjątkowo zdibny chłopczyk z IQ 152 i z prymetami do spektrum autyzmu, musi zamieszkać z widcią. Kotrochony koleskorsze nie wiedział, nie znał Wolfgang, jaki stremy do tego, żeby wszystko było uporządkowane, idealne, nie potrafi znesty chaotycznego życia widcia, którego uważa za prymitywa, chłopczysko. Mrio jednym wteczy do Paryża i tak jak jego mama dostaty się do prestiżnej muzycznej akademii. A dalej ostatni najlepszym pianistą na świecie. Kole otec odkrywa jego plan, musi pić na te najważniejsze rzeczenia swojego życia, realizować swoje mrii o aktorskiej karierii. Przepraszam, poświatuje się, żeby stać się widzcią, jakiego Wolfgang do sprawdy potrzebuje. Następna propozycja na Todd Weekend to jest drama, komedia, romans, tylko maje opisanych żanrów, film Laila, brytyjskiej produkcji. Laila to uznana londyńska drag queen. Na scenie emanuje pewnością siebie, ale w serdecznie serca potrzebuje lubowy. W czas jednego z wystąpił na korporacyjnym eventie Pride zwertat uwagę Maxa, młodego robotnika firmy. Rodycia mecze nie ma zachoplenia, ale kiedy Laila odkryty bore się o prawo do bycia sobą, ma Max furt chować swoją dostomynność przed sobą i ciłym świtom. I dalej mamy jeszcze kanadyjską romantyczną komedię Lubą w czasach apokalipsy. Mamy 45-letniego Adama, który jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Zamawia terapeutyczno-solarną lampę. Odczuwa przelakania związane z ekologią. Za pośrednictwem technicznej infolinii dostał ci poznaje Tinu, żenu, której ohołos likuje wszystkie jego strachy. Nieoczekiwana stricza zmienia wszystko. Zemla się triasę, serca eksplodują. I pośredni film to jest japońska animacja fantazy. To anime się gada, tak? Na animacja, probaczcie. Odrodzony jak galareta. Film z Slezy Lazurowego Moria. Zakończyła się ceremonia odkrycia Federacji Derżaw Potworiu. Tempest, Rimuru i jego kamaraty dostają zaproszenia na prywatny ostrów od El Messi, niebiańskiej imperatorki, wielkiej derżawy Elfiu. Odpoczynek heroju nie trwa długo, na odłoga pojawia się tajemnicza Jura, czudowe by synie lazurowe more bude stanowić fon nowych, niepokojących poli. Skomplikowana tu fabuła dla

A tepr auto promocja mamy seredu, a to znaczy, że czerwowa premiera programu Hołosy Ruseniów Podkarpacia. Jak zaprasza ta autor tej peredaczy Juri Szypowicz. Jurka Rusnaka nazywają sochranytelom starodawnego ducha Użhoroda. I to te słowa sąd pełną prawdą. Bez jego hotela, mała stacja i kawiarni pod zamkom, nasz rodny Ungwar byłby o mnoho biedniejszym. To jakoś tak. I choć pysze się Jurko Rusnak, nie tecze w niemu ani kapkę rusnackiej krowy. Sudnym madziarskie, austrijskie i ukraińskie geny. Na Podkarpaciu decyny się na samperet ludzkość i medzietniczna tolerantność. Takie rodziny są perłamy kraju. Jak twórczy człowiek Jurko Rusnak cymboruje się z mnohyma rusnackimi malariami, bere uczest w ekologicznych projektach po obronieniu przyrody. Korcz mu swoją win daje do prezentacji młodym pisatelom. Tu prochodziat wystawę obraził, taneczne wieczory i na to mu wszystko mu Jurko nie zarabiadny jak. Jedno, czym nie chodził się hość hołosił Ruseniu Podkarpacia za nematy, to polityka. Za to i nie piszą za deputata. Pojaśniuje, swoboda dorogo kosztuje. Słuchajcie, hołosy Ruseniu Podkarpacia dnes 10 minut po godzinie 6 po południu, powtórzenia w czwartek 7 maja o 4.30 rano i w sobotu 9 maja o 11 godzinie przed południem. Oczywiście, że zapraszamy. I teraz pozeram już na zegar, jak w sesie zatnu, że to już najwyższa pora się praszczaty, moi drodzy, za dnes. Dziękuję i czujemy się w poniedziałek. Dnes jeszcze Karpacka Ruś, nowe wydania i w sobotu perehlad tyżnia. Majte się dobri, by się dbała Natalia Małecka-Nowak.

0: 106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci, Lem Kiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.
1: Dobry den, drogie słuchacze Lem Kiuskiego, Radia Lem FM, besiduje do Was Jakub Zygmunt i zaczynamy nasz beskidnik, naszą audycję, w której ichamy raz to w dalekie, raz w bars bliskie zakutyny świta. Byliśmy i w Azji, i w Afryce, desy na piłniczy Europy, jak i też w Ameryce. A dnes pojechamy? Już wam zdradzam. W dzisiejszym odcinku Beskidnika pojechamy do Serbii i będziemy eksplorować serbską stolicę Belgrad. Jak wam to zwłóczy interesująco i chcecie znać bilsze, tak ostatnio znamy ciły program. Przed chwilą czuliśmy ensemble T.Est w remiksie łemkiwskiej śpiwanki Lem Jocho, a teper budeme czuty, słuchaty czuty dasz to z Bałkan, prosto z Bałkan, Dubioza Kolektiv, ensemble z Bośni i Hercegowiny, w śpiwanci po angielsku, ale budę z bałkańską duszą, No Escape from Balkan. No to zaczynamy.

I jesteśmy już z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy bośniacką grupę Dubioza Collective w piosence No Escape from Balkan i mam nadzieję, że ten kawałek was mocno rozgrzał, taki dynamiczny, energiczny. I właśnie zostajemy na tych Bałkanach, bo dzisiaj zwiedzamy Serbię i przede wszystkim Belgrad. No to startujmy zwłaszcza z tą stolicą, bo Belgrad jest ponad milionową metropolią i stolicą Serbii i dawną stolicą Jugosławii. I jak tam będziemy, to zobaczymy faktycznie tą monumentalność i to widać, że to jest stolica kraju. To jest miasto położone u zbiegu Sawy i Dunaju, podzielone na dwie części, tą zabytkową i tą bogatą w socjalistyczną architekturę. Spacerom po każdej z tych części może nie być końca, no ale jednak po kolei. Wybierzmy się najpierw na Stary Belgrad. Stary Belgrad jest to serce miasta, no i jedna z największych, można powiedzieć, imprezowni w stolicy. Możemy tam oczywiście zwiedzać główną atrakcję, zabytkowe miejsce, takie jak twierdzę Kale Megdan u zbiegu Sawy i Dunaju, która jest tak ogromna, że możemy się tam zgubić pośród starych murów, wież, alejek i widoków na drugi brzeg rzeki. Wieczorem zbiera się tam chyba cała młodzież z miasta, aby sobie posiedzieć na murkach, pogadać, wypić kole, a czasem wiadomo coś mocniejszego. Również wartym zwiedzenia czy przespacerowania się jest deptak Kniza Michaiła i Plac Republiki, które polecam każdemu miłośnikowi ogródków letnich, ulicznych grajków i artystów. No, można powiedzieć, że to jedyne miejsce, gdzie też spotkamy turystów, których nie do tej pory w Serbii czy w Belgradzie nie jest aż tak dużo. Również bardzo ciekawa w tej po stronie Starego Belgradu jest cerkiew świętej Sawy, niedaleko Ronda Slavija, która należy do największych świątyń prawosławnych na świecie i która jest w budowie już prawie na ukończeniu od ponad 30 lat i wnętrza jej, chociaż są trochę betonowe, to jednak ten wygląd i ta konstrukcja naprawdę wygląda monstrualnie. Ponadto warte obejrzenia na Starym Belgradzie są jeszcze cerkiew świętego Marka, Parlament Republiki, Stary Pałac i Muzeum Narodowe. To taki króciutki spacerek przez ten Stary Belgrad sobie zrobiliśmy, a teraz pora na Nowy Belgrad, ale to jeszcze chwilka do tego. Posłuchajmy troszeczkę muzyki. Zespół Via Daca z Mołdawii w piosence po rumuńsku Paparuda.

To był zespół Via Dacia w piosence Papa Ruda po rumuńsku, a zespół pochodzi z Mołdawii i wracamy już w inną część Bałkan. Wracamy do Serbii, jesteśmy w Belgradzie i zwiedzamy kolejne dzielnice, ciekawe miejsca w tej serbskiej stolicy. No i idźmy w końcu do tego nowego Belgradu, czy też Nowi Belgrad. No każdy pomyśli pewno, no jaki może mieć urok to wielkie budownictwo z wielkiej płyty. No może Belgrad jest stolicą najlepiej prezentującą tak zwany styl brutalistyczny w architekturze, czyli można powiedzieć po prostu betonowy. Jest to styl, w którym głównym budulcem i takim materiałem jakby ornamentacyjnym w pewnym sensie jest beton. Surowe, gigantyczne bloki i wieżowce, to zobaczymy właśnie w Nowym Belgradzie i w tym wszystkim będziemy czuć jakąś przestrzeń, ponieważ odległości między blokami są ogromne, ulice zaplanowane bardzo funkcjonalnie, wszędzie oczywiście sklepy, markety, dojazd autobusem lub tramwajem. Z ciekawostek to również też tam na Nowym Belgradzie są kładki dla pieszych w kształcie ronda, tak więc z Rzeszów, który teoretycznie właśnie się promuje jako miasto z jedyną kładką w kształcie ronda na świecie, no niestety nie trzyma prymu w tej kategorii, ponieważ Belgrad już był dawno, dawno już pierwszy. Dla chętnych również na Nowym Belgradzie jest prowizoryczny bazar na trawie, gdzie kupimy dosłownie wszystko. Tak więc jest to taka dzielnica, która choć nie jest zabytkowa, nie ma tam żadnych starych budynków, wszystko jest, zostało wybudowane w czasach socjalistycznych, to dzisiaj to tak wygląda jednak klimatycznie ciekawie i no na swój sposób egzotycznie i warto także tam się wybrać na spacerek. Ale no mamy stary Belgrad, nowy Belgrad, ale jeszcze mamy Zemun, o którym powiem za sekundkę. Posłuchajmy zespołu z Rosji, Otawa Jo, w piosence U koszki 4 nagi. Tak więc do usłyszenia za chwilę.

0: 106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy piosenki pod tytułem Łukaszki 4 na G po rosyjsku w wykonaniu grupy Otawajo. No i jesteśmy oczywiście w słowiańskich klimatach, a dokładnie w Serbii i zwiedzamy kolejne dzielnice Belgradu. I pora na już wspomniane przeze mnie Zemun. Jest to dawniejsze miasto, dawniej to było osobne miasto, a obecnie jest to kolejna z wymienionych dzielnica Belgradu, która jest położona po stronie Nowego Belgradu, zaraz nad samym Dunajem. Można troszeczkę odnieść wrażenie, że jest to takie miasto w mieście, ponieważ jadąc tam zobaczymy niewielkie kamieniczki z przełomu XIX i XX wieku, wąskie ulice, no i przede wszystkim to nabrzeże nad Dunajem. Ten deptak pełen barów, ogródków, knajpek, no i widoki na drugą stronę rzeki, która jest już całkowicie zalesiona i dzika. No i także stamtąd będzie gdzieś w oddali mrugać do nas twierdza Kalemegdan w samym centrum Belgradu. I tam też poczujemy w Zemunie, jak daleko jesteśmy od centrum miasta i tak naprawdę jak ogromna jest ta serbska stolica, czyli Belgrad. Tak więc jeśli zdarzy się wam być w Belgradzie, koniecznie wybierzcie się do Zemunu. No ale czy mamy jeszcze coś więcej w Belgradzie albo w okolicach Belgradu do zwiedzenia? Oczywiście jest miejsce, z którego rozpościera się przepiękna panorama na całą stolicę, ale nie powiem wam nazwy. Poczekajcie chwilę, najpierw posłuchajmy zespołu Hrdza w piosence Stefan, a potem wam wszystko objaśnię.

I to był zespół Herdza w piosence Stefan. No i wracamy z naszej Słowacji tak naprawdę, ponieważ zespół Herdza jest ze Słowacji. Jedziemy troszeczkę dalej na południe do Serbii. Jesteśmy w Belgradzie, a teraz wyruszamy na okolice Belgradu. W sensie będziemy zwiedzać aglomerację, dokładnie jedno konkretne miejsce, miejscowość o nazwie Avala. Jest to miejsce idealne na kilkugodzinny wypad poza wielką metropolią. I zwłaszcza jeśli chcemy się udać do miejsca, gdzie jest ogromna wieża telewizyjna, z której rozpościera się przepiękna panorama na Belgrad. Tak więc w samym Belgradzie wsiadamy w tramwaje 9, 14 lub 15 i jedziemy na pętlę tramwajową Voždovac i tam przesiadamy się w autobusy 700 lub 701, które zawiozą nas na przystanek Avala we wsi Pinosava. Stamtąd tylko kilkadziesiąt minut spacerem na szczyt góry i najlepsze czeka na nas na samym szczycie, czyli wieża telewizyjna, na którą można wyjechać. Koszt wyjazdu, no to było do niedawna 200 dinarów serbskich, no i 400 dinarów. I wtedy też mamy możliwość wykupienia, czy tam skorzystania z kawiarni na szczycie i zamówienia sobie czegoś z listy darmowych napojów, kawę, piwo, no mniej więcej taki wybór, ponieważ generalnie te dwa trunki są najbardziej popularne w samej Serbii. No najlepsze oczywiście z tej wieży telewizyjnej to jest po prostu ten widok na Belgrad i okoliczną serbską wyżynę. Przy dobrej pogodzie zobaczymy niewiarygodny pejzaż. Dla piechurów polecam wędrówkę po okolicznych lasach. Kilkanaście minut od wieży znajduje się monumentalny pomnik nieznanego żołnierza. Tak więc Avala, ta góra tak naprawdę we wsi Pinosava, no jest myślę, że takim must see, must experience w okolicach Belgradu, zwłaszcza jeśli macie troszeczkę więcej czasu i chcecie zobaczyć coś poza miastem. Ale może też wyjedźmy troszeczkę poza sam ten obręb stolicy Serbii. Pojedziemy do Nowego Sadu, który no dużo więcej ma już wspólnego nawet i z samymi Rusinami, ale już nic więcej nie mówię. Posłuchajmy najpierw Lawona Wolskiego z Białorusi po białorusku w piosence Majo, Kahanie i dajmy się rozbujać tej balladzie.

Słuchaliśmy Lawona Wolskiego z Białorusi w piosence, oczywiście po białorusku, pod tytułem Majo Kahanie. No i wracamy do naszej Serbii, bo na antenie Beskidnika dzisiaj sobie zwiedzamy Serbię. Takiej większości naszego programu, większość naszego programu poświęcamy na Belgrad, ale teraz w końcu wyjeżdżamy dużo dalej poza miasto, jedziemy do Nowego Sadu, czy Novi Sad po serbsku. Dokładnie. I jest to miasto zwane przez samych Serbów serbskimi Atenami. Jest to druga co do wielkości metropolia kraju, i dynamicznie rozwijające się miasto. Jest on położony nad Dunajem i słynie z ogromnej twierdzy Petrovaradin po drugiej stronie rzeki. Jest to wielokulturowe miasto zamieszkiwane nie tylko przez Serbów, ale również przez Węgrów i Rusinów. Miasto znajduje się na trasie linii kolejowej

potrzebne. Co jest też ciekawe w samym Nowym Sadzie, to również Most Wolności na Dunaju. Jest on przykładem akurat, czy taką pamiątką po bardzo ciekawym fragmencie historii, ponieważ został on wybudowany w 1981 roku, no i został zbombardowany przez naloty NATO w 1999, co miało na celu zblokowanie żeglugi śródlądowej Serbii. Został on dopiero odbudowany w 2005 roku, no i przypomina o tej wojnie serbsko-kosowskiej, która się działa w latach 90. ubiegłego wieku. Tak więc no, ogólnie przebywając czy to w Belgradzie, czy w Nowym Sadzie i wielu innych miejscach w Serbii, no, będziemy widzieć większe bądź mniejsze pamiątki po tym no, niezbyt radosnym niestety wątku historycznym, który no, odbył się w Serbii. Ale jeszcze nie kończymy naszego programu. Słuchajcie, nie chcę, żeby tutaj było tak oczywiście smutno i wojennie na antenie. Dowiemy się, co zjeść w Serbii, albo troszeczkę sobie chociaż zróbmy smaka, ale to za kilka minut. Najpierw posłuchajmy grupy zamieszańców z, no właśnie, z regionu Krośnieńskiego, gdzie dawniej zamieszkali na takiej Rusi Krośnieńskiej, tam na północ od Krosna, zamieszańcy. A utwór, bo ponieważ nie ma tam słów, jest to utwór muzyczny, nosi tytuł Full Moon. Tak więc posłuchajmy czegoś klimatycznego, a potem wracamy do Serbii.

I to słuchaliśmy Zamieszańców w utworze Full Moon i w takim klimatycznym, bębniastym trochę klimacie wracamy do Serbii, ponieważ w dzisiejszym Beskidniku wędrujemy przez Serbię. Dokładnie byliśmy w Belgradzie przez większość programu i jeszcze Nowy Sad, a teraz w ogóle dowiedzmy się może, co zjeść w Serbii. No, niestety nie ucieszy tutaj wegetarian i wegan, ponieważ mięso jest to, co jest o najlepszej jakości, to, co jest najbardziej lokalne i tradycyjne w serbskiej kuchni. No, wszyscy wegetarianie i weganie, niestety proszę o wybaczenie, ale no, nigdy nie poczujecie w pełni tego smaku serbskiej kuchni, gdy nie spróbujecie właśnie serbskiego mięsa. Wołowina czy kurczak w Serbii smakują wybornie. No i przede wszystkim pieskawica, jest to taka podstawa w samej Serbii i dzięki niej można ukochać wyjątkowo tą serbską kuchnię. Pieskawica to jest ogromny kotlet wołowy, wysmażony, lekko gumiasty, dobrze przyprawiony i bardzo aromatyczny. No, delicja dla każdego, kto jada mięso. W połączeniu z chlebem czy bułką popijane serbskim piwem, na przykład marki Jelen, Law czy Zajeciarsko, no to daje zestaw marzeń. No i jeszcze, oczywiście nie można zapomnieć o rakiji, która też jest lokalnym, serbskim, czy takim bardziej bałkańskim trunkiem. Tak więc, jeśli chcecie poczuć takiego smaka z Serbii, no to pieskawica z smakiem może serbskiego piwa, troszeczkę podpita rakiją. Oczywiście to jest propozycja dla dorosłych, no i wszystko w połączeniu z chlebkiem czy bułką dla zagrychy. Tak więc mam nadzieję, że będziecie mieć smakowity pobyt w Serbii. My jeszcze nie kończymy Beskidnika, posłuchajmy troszeczkę muzyki. Przed nami zespół Parcels z Australii w piosence Tied Up Right Now, tak więc troszeczkę gorących, takich południowych, no australijskich klimatów w Beskidniku.

0: FM.
1: I to był zespół Parcels z Australii w piosence Tied Up Right Now. No, my musimy już niestety kończyć nasz Beskidnik powoli. Przypomnijmy sobie bardzo pokrótce, o czym dzisiaj była mowa, ale mam nadzieję, że to nie będzie problem dla każdego słuchacza, który jest z nami już od początku Beskidnika, ponieważ dzisiaj byliśmy w Serbii oczywiście i przede wszystkim zwiedzaliśmy stolicę Serbii, Belgrad. Byliśmy zarówno w Starym Belgradzie i dowiedzieliśmy się co nieco o tamtejszych zabytkach i miejscach wartych zobaczenia, jak i w Nowym Belgradzie, tym brutalistycznym, betonowym. Dowiedzieliśmy się o istnieniu takiego dawnego miasta, obecnie dzielnicy Belgradu o nazwie Zemun, a także byliśmy na górze Avala pod Belgradem, na której jest wieża telewizyjna, z której rozpościera się przepiękny pejzaż na stolicę Serbii, no i okoliczną serbską wyżynę. Także pojechaliśmy na sekundkę do Nowego Sadu dowiedzieć się paru informacji o tym mieście, no i oczywiście przed przerwą muzyczną dowiedzieliśmy się o paru takich podstawowych, sztampowych składnikach serbskiej kuchni. Mam nadzieję, że Wam ten program troszeczkę zasmakował i zainspirował do może zaplanowania jakiegoś pobytu wakacyjnego czy urlopowego w tamtym kraju. Mam nadzieję, że ktoś się skusi. Ja dziękuję Wam za obecność i za słuchanie dzisiejszego programu. Słuchajcie kolejnych Beskidników. Ja się z Wami żegnam piosenką taką po szkocku, można powiedzieć, chociażże bez słów, ale w szkockim stylu, szkocki folk dokładnie, w wykonaniu grupy Talisk, a utwór nosi nazwę Farewell, co znaczy pożegnanie. Tak więc Farewell i moje pożegnanie również dla Was. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.

0: Galem FM.
1: Jest sreda, 6 maja 2026 roka, a na noviny rady Galem FM prosit Olena Stefanovská. Od ponedjelka w Polsce prochodzi maturalne ispyta, znaczy egzaminy na zakończenie wyżej osnownej szkoły. Za abiturientami średnich szkół dwa obowiązkowe egzaminy na osnownym równy znania z polskiego języka i z matematyki. Zdawany jest obowiązkowy egzamin z wybranego cudzego języka. Dodatkowo wczoraj prochodził egzamin z lemkiewskiego języka. Co ciekawe, deklaracji zdawania było aż 6. Na moment redagowania nowin potwierdziliśmy, że realnie do egzaminu by doszło dwoje maturystów. Jedna osoba w ukraińskim liceum w Przemyślu, druga w liceum w Głogowie. Jedną z tych dwóch odważnych osób jest Zuzanna Prokopczak z Głogowa. Serdecznie gratulujemy. O drobnościach egzaminu poinformujemy zaraz. W Ryaszowi będzie odkryta wystawa malarstwa przyklikania Lemkowina w dialogu sztuko i pokoleń. Ekspozycja prezentuje roboty dwóch artystok Marta Krynicka-Orzech i Barbary Hubert, których twórczość odklikuje się do pamięci i kulturnej spadkowiny pogranicza południowo-wschodniej Polski. Marta Krynicka-Orzech, absolwentka Wydziału Sztuko Ryaszowskiego Uniwersytetu, sięga w swoich obrazach do lemkiewskich koreni, traktujucie ich jak punkt wychodu do refleksji nad kulturną pamięcią. Barbara Hubert, absolwentka Akademii Krasnych Sztuk, podnima temu nieistniejących sił zalanych wodami Solińskiego Ozera, próbuje wrnuty ich szerszej świadomości. Na wystawie zaprezentowano będą nowe cykli robót obok artystok, poświęcone pamięci mistrza i współczesnej interpretacji. Wernisaż wystawy odbędzie się 8 maja o 18 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Ryaszowie. Torwat kolekta z redkiem, żeby wydać tłumaczenia na lemkiewski język, Kneżko Mały Troli i Wielka Powin autorstwa Tuwa Jansson, pierwszej serii o sławetnych muminkach. Cielu inicjatywa je rozwijaty i promuwaty lemkiewski język, osobliwo serd najmłodszych czytaczów. Perekład zrobił Petro Krynicki, znany z tłumaczeń światową literaturą na lemkiewski język. Перев'ю Меченчома Малого Принця Вініпу ці звір'ячу фарму. Зобрано грошо підуть на закуп ліцензії, коректу і редакцію тексту, склад і друк 500 примірників в твердій окладинці. Організатори рахують, що публікація стане ще початком для серії книжок для дітей, а печатання кожної наступної буде фінансувала попередня. Kolekta na sajcie zrzutka.pl potrwać jeszcze через najbliższe tożni, a peczatania kniżko planowane jest najpóźniejsze na osień tego roku. Wkazała się nowa uniwersytecka kniżka poświęcona współczesnej lemkiewskiej literatury. Autorem chrestomatii jest literaturoznawca i wykładowca Uniwersytetu w Ryaszowie docent Walerii Padiak. Книжка під наголовком «Лемківський триптих на вигнанню. Сучасна поезія русинів з Польщі» була зрихтувана з думком о студентах русинського діння на університетах в Європейській Унії. Публікація виникла в нашітстві академічних викладів, введених в Інституті русинського язика і культури в Прияшові, і презентує доробок трьох поетів – Нестора Репело, Петра Мур'янко і Владислава Грабана. Każdy z twórców jest przedstawiony w okremnym interpretacyjnym kontekście, razem z biografią i wyborem poetyckich tekstów. Autor publikacji podkreśla, że nagłówkowe na wognaniu odnosi się do doświadczenia wyselenia Lemkiew z 1947 roku i stanowi klucz do interpretacji współczesnej lemkiewskiej literatury jak refleksji nad wtratą wieczyzny i dostojności. Книжка була печатана в видавництві Валерія Падяка при підпертю лемківських організацій з Америки і Карпатського міжнародного інституту в Гіганум США.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Olena Dutschpfeifer. Cresce la pietra nel ventre spigoso della terra. Cresce nel palmo il dolore impietrito di ogni giorno. Una tavola, e su di essa un'orma scolpita con soffice pane, con la sua parvenza, inesistenza.

u stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czy samej pamiętam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
2: Карпатська Русь, номер 46, п'ятниця, 11 жовтня, октября 1946 року. Григорій Кохан з Флоринки, повід Грибів, пише до стрика Теодора Кохана в Вінніпегу, Канада. Przecież to trochę leksze stało oddychate i weselsze, ale przez ostatnie 3 lita wojny było duże ciężko. Dalej pisze tak. Brat Jarosław, 33 lit, minuszy joseny zahynął, muczyny czaju smerciu za nas psich, za rodynu i za ciłe seło. Brzecho nie ma. A to przez swoje upertist i nie posłuch, bo jemu zdawało się, że on najmudrzejszy i nic nie posłuchał. Zahynął, tak skazaty drugi raz, bo pierwszy raz był ciężko ranny w nogu od kuli w udi i miał złamaną. Kosty piszły na kawałki i to zaraz nie rzekł luba. I z tego się jakosy wyliczył. Postrzelany był na naszą weleju w 1942 roku. Potem bidował i liczył się ciłe lito i wyliczył się. Był chłop zdrowy, a tak marno piszą. Nie znaju, może kto z rodyny wrze wam to opisał. Żył liszczy, słowa Bohu, tety Paraska Eudokia, tety Paraska Diłka Marysia oddała się tych miastnic i tu koło mene żyje. Doma jeszcze Orysia ostała się. Fecio ich syn pomer. Był żenaty, ostało się dwóch chłopciu. A nasz brat Anio siedzieć zaaresztowany przez to tu podiju Jarosława, ale ma je skoro wyjdę na swobodu. Bohato naszych lemkiów wyjechało do Rosji i z Florenki ponad 50 familii, a dekotry seła ciły. Może tam lipsze wam o tym widomo? Tam jest lipsze, bo u nas bidota, chory, neuroczaj. Ale jak im żyje się, to nie znamy, bo nie pyszut. Ja sklepu nie prowadzę, nie dało się, lem pracuję na zemli. Zle mi nie jest, ale pereżywałeś ryżno, że i worocham moim to nie życzył. Boch wielki dopomich to peremoczy, ależ to te prestane niewidomo. Antonia Haponiuk, Salej, w Lorain, Ohio, dostała pismo z rodnego seła Kwiatony, Gorlickiego powita, pisane 8 września, septembra 1946 roku. Pyszut, że dostała pakunok, kalendar i gazety, jakie ona im posłała. W pakunku były 4 pary czerewik i groszy, jakie jej posłali, przyszły w porządku. Dalsze w tym piśmie przedstawiają listy o bandytach. W Pankni bandyty powisyły 25-rocznego parybka, bo skazał polskiej policji, gdzie to ta banda skrywała się. Polska policja grozi surową karą każdemu, kto znaje daszt o bandytach, a nie donese własnym. Tak to parobok w Pankni znał o bandytach i dał znaty policji. Zaraz przyszły bandyty do seła i toho parybka powisyły. I z toho wydno, że bandyty mają swoich agentów i w riadach polskiej policji, które zaraz peredają bandytom koleda, kto donese danych policji. Dalsze w tym piśmie donosia też to do uścia przyszedł prawosławny świeszczennik. I ludzie w ciłej okolici duże tiszat siatem, bo pierwszy był u nich polski świeszczennik. Petro Drabiak w Lorain, Ohio, peresłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo, jakie on dostał od swojego szkolnego towarzysza Tymka Susitko i z seła Poworoznyka, powiat Nowy Sącz. To szkolny towarzysz prosił odnajdę jego tetu Juhasku, pomorzu Galek, i Sofiju, pomorzu Żelazna, i peredaty im pismo. Przed wojną one żyły w Brooklynie. W piśmie do tety on pisze. Powiadomlu was, drogie tety, że mama moi wyjechali na schód, a ja ostał się doma. Bo znate, że po tej strasznej wojni, jaką my ho perżyli, to naród się straszno zniszczył. I z tej rozpaczy tak każdy się tu lat poświti, bo i tak nikt nic nie maje, i tak nic nie czyje. Ja żenaty i mają już czetwero ditej. No nam bidu pchają z dnia na den, aby bliżek smarty. Może wy i czule o naszej bidi, no jednak to, co toho nie perżywał sam osobisto, nie może sobie wyobrazyć, jak to wyglądać, bo nie wszystko jej gazety opisują, albo radio hołosyt. Z niecierpliwością budu ożydaty jako i niebud widomosty od was, drogie tety, co żyjecie i jakie wasze powodzenia. Ja nie znaju, co jest z wami, czom nic nie piszecie. Teper takie pyszut, że nikoli nie pisali i wszystkie się odzywają, a o was ani słychu, ani dychu. pozdrawiaju was wszystkich razem i żelaju wszystkiego najlepszego. Wasz Tymko Susitko, syn Teodora Susitko z Kocuriu. Stefan Kopyj w Bristol pouczył pismo od brata Biżęcia w Germanii. W tym piśmie była kartka od jego towarzysza Mykołaja Kastranec z Odrechowy, Saneckiego Powita, który prosił swoich krajanów pomocy odszukać jego ciotecznego brata Iwana Hrubiaka. W 1938 roku tot Iwan Hrubiak nachodził się w Buffalo. Jeśli by kto znał jego adres, albo on sam, najpisze na adres Mykołaj Kastranec, postkom UNRA, tym 1 bisem sim. Niemci.

0: opowiem ty bajku. Miszok. W jedną seli żył sobie dido z babą. Mały ony parusejkił, a ich susid, tież już sywy diduś, był właścicielem prekrasnego malowanego woza. Susidy żyli w drużbie i pożyczali sobie sejkę i wiz, koli było trzeba. Aż tu jednej niedzieli dido z babą chotili jechać na jarmak, a ich susid wybierał się do cerkwy. Jakosy ani jedno, ani drugo nie chotili ustupić. Za to wszutko siedzieli doma. Siedet baba przy wygladzie i dumat. A co, jakbyśmy sobie kupili wiz? I zaraz zaklikała muża. Znasz to? Besiduje. Pożen nasze sejki na jarmak, prodaj ich, a za groszy kup konia i wiz. To gdy już nie bude nam treba miłosierdzia od nikogo. Spodobała się didowy dumka żony. Obluk się hardi i pognał sejku na jarmak. Był już niedaleko mistoczka, jak stritył cygana, kotry wiół krasnoho karoho konia. Kraskin, powił dido. A cygan na to. Kiet choczesz, to w miniu tyho na sejku. Najbude, powił dido, minia juczu sejku na konia. I już wertał dochysz, jak strytył babu, kotra wyła korołu. Kras koroła, powił dido. A baba do niego. Kiet choczesz, to miniu jej za konia. Najbude. Minył dido konia za korołu. Pieszał dalej i strytył znanego gazdu, kotry wiół paciatko. Przywitali się, pobesidowali. Dido opowił o tym, jak miniał sejku na konia, a konia na korołu. To teper daj mi swoją korołu za moje paciatko, poprosił znajemy. Najbude! Minył dido korołu za paciatko i piszał w stronę chyżu. Na puty strytył człowieka, kotry gnał uciu. Pochwalił dido uciu neznajemy człowiek paciatko. Tak wyminył dido paciatko na uciu. Gnał już totu uciu w stronę chyżu i strytył babu z huską. Prekrasna huska! Zachopił się dido. Ochoczo wymieniu na uciu! Zaśmiała się baba. Najbude! Zgodył się dido. Proszął kawalczuk do horu z huską w rukach i strytył człowieka, kotry trymał pod pazuchą kohuta. Przystanął, pobesidowali, wymienił dido hus na kohuta. Ale nie tiszył się nim długo, bo zaraz wymienił go na porożni miszok. Diszał do riku, kotra płynuła przy jego chyżu. Chotił, żeby rybak wziął go na drugi berich. Za prysługu oddał im miszoczok, kotry otrzymał za kohuta. Razem z didą jechało trzech bohatych gazdów. Bars ich rozśmieszyła historia o wominach i zaminach dida.
1: Ale twoja baba to się budę z tobą swaryła, postraszyli dida.
2: Moja żena nie taka, powił dido. Ona na pewno powist. Sława Bogu, że jest ciły i zdrowy dochyż wernu.
1: Kiedy naprawdę twoja żena tak powist,
2: to my ty damy 4 sewosejky, a iszczy i malowany wiz do toho.
0: Wybrali gazdowe jednego spośred sebe i posłali do baby. Zwidał się win babel.
1: Czuliście o swoim mużu?
2: Co mała jem czuty?
0: Zwidała się daku strachliwo baba.
2: Pohnał sejku na jarmak, gdzie si przed wieczerą powinien wernuty.
1: Twój mąż minął sejku na konia.
2: O, jak dobry,
0: wciszyła się starowynka.
2: Teper budeme skoro i zdyty, nie tak jak sejkamy.
1: Ale konia minął na korołu.
2: To jeszcze lipsze. Budeme maty mołoko, sur i masło.
1: Lemże korołu minął na pacia.
2: To budeme maty swoje sało,
0: wciszyła się baba.
1: Nie budete, bo paciatko minął na uciu.
2: A to źli? Budeme maty małe jachniatka i wołnu i bryndziu, a dakoli kożuch.
1: Jaki tam kożuch?
0: Zaśmiał się gazda.
1: Twój chłop uciu wyminył na hus.
2: O, jak ja lublu derty pirja na weczirkach,
0: wciszyła się baba.
2: A na jar budu jajcia i maleńka husiatka.
1: Ale hus twój gazda oddał za kohuta.
2: To bodaj nie zasplu z rana, bo poriadny kohut wsenia obudyć swoim śpiwom.
1: I kohuta użneje. Twój mąż zaminył go na porożni miszok.
2: I to dobry. Jak da kotry z nas zarobić groszy, wszystko budeme składaty do toho miszka.
0: Zaśmiał się gazda.
1: Nie budete. Bo miszok lyszył rybakam, żeby go czerez riku perewezli.
2: To już pryszał? Złała Bohu, że wernu do chyszciły i zdorowej.
0: Nie było rady. Dali gazdowe didowy 4 sywo sejku i malowany wiz.

Лем FM 106.6 Горлечі, 103.8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

Karaimem byłem i jestem. Jako Karaim umrzeć pragnę. Karaja dim Karaiba jest. Ta Karaiba alma krajem wiary innych. Karaiba ujał mamen. Estinim ni tasla mamen. Har adam ne men sila amen. Didin anen bahen amen. Estinim ni horle maimen. Dajatny da caipa maimen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył. Obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardum jazem za przygoda innych pójść świata w kandę. Mądrość usta zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zmierzałem. Nowym zupełnym światła szukam. Gotle nasze prastarą wiarę. Zrozumek młody połączony. Niech rozwieje się rolar paramen. Niech nastanie dzień uspa. Upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktam. Mienim kisen cimdi.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Jest середа, 6 мая 2026 року, а на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Od poniedziałka w Polsce prochodzi maturalno ispyta, znaczot egzaminu na zakończenie woży osnownej szkoły. Za abiturientami średnich szkół dwa obowiązkowe egzaminy na osnowną równy znania z polskiego języka i z matematyko. Gdyż zdawany jest obowiązkowy egzamin z wybranego czużego języka. Dodatkowo wczera prochodził egzamin z lemkiłskiego języka. Što cikałe, deklaracje izdawania było aż 6. Na moment redagowania nowin potwierdziliśmy, że realnie do egzaminu podeszło dwoje maturystów. Jedna osoba w ukraińskim liceum w Peremyszli, druga w liceum w Głogowi. Jedną z tych dwóch odważnych osób jest Zuzanna Prokopczak z Głogowa. Serdecznie gratulujemy. O drobnościach egzaminu poinformujemy zaran. W Ryaszowi bude odkryta wystawa malarstwa Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokolnień. Ekspozycja prezentuje roboty dwóch artystok – Marty Krynickiej-Orzech i Barbary Hubert, których twórczość odklikuje się do pamięci i kulturnej spadkowiny pogranicza południowo-schodniej Polszczy. Marta Krynicka-Orzech, absolwentka Wydziału Sztuko Ryaszowskiego Uniwersytetu, sięgać w swoich obrazach do lemkiłskich koreny, traktujuczo ich jak punkt wychodu do refleksji nad kulturną pamięcią. Barbara Hubert, absolwentka Akademii Krasnych Sztuk, pitnyma temu neistnujuczych seł zalanych wodami Solińskiego Ozera, próbuje wernuty ich szerszej świadomosti. Na wystawie zaprezentowano budut nowy cykli robit oboch artystok, poświęcono pamięci mistrza i współczesnej interpretacji. Wernisaż wystawy odbudaj się 8 maja o 18 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Ryaszowi. Torwat kolekta zredkił, że były daty tłumaczenia na lemkiłski jazok, Книжка «Мало тролі і велика повінь» авторства Дува Янсон, першої серії о славетних мумінках. Цілу ініціативу є розвивати і промувати лемківський язик, особливо серед наймолодших читачів. Переклад зробить Петро Криницький, знаний з тлумачень світової літератури на лемківський язик. Перев'ю меченчома «Малого принця» Вініпу «Ці звір'ячу фарму». Zobrano grosze, pidut na zakup licencji, korektu i redakcję tekstu, skład i druk 500 premierników w twardej okładynci. Organizatory rachują, że publikacja stanie się początkiem dla serii książek dla dzieci, a peczatania każdej następnej będzie finansowała poprzednia. Kolekta na sajcie zrzutka.pl potrwać jeszcze przez najbliższe tygodnie, a peczatania knyżko planowane jest najpóźniejsze na osień tego roku. Wkazała się nowa uniwersytecka knyżka poświęcona współczesnej lemkiłskiej literatury. Autorem chrestomatii jest literaturoznawca i wykładowca Uniwersytetu w Ryaszowie docent Walerii Padiak. Книжка під наголовком «Лемківський триптих на вигнанню. Сучасна поезія русинів з Польщі» була зрихтувана з думком о студентах русинівського діння на університетах в Європейській Унії. Публікація виникла в нашідстві академічних викладів, введених в Інституті русинського язика і культури в Прияшові, і презентує доробок трьох поетів – Нестора Репело, Петра Мур'янко і Владислава Грабана. Każdy z twórców jest przedstawiony w okremnym interpretacyjnym kontekście, razem z biografią i wyborem poetyckich tekstów. Autor publikacji podkreśla, że nagłówkowe na wognaniu odnosi się do doświadczenia wyselenia Lemkiów z 1947 roku i stanowi klucz do interpretacji współczesnej lemkiłskiej literatury jak refleksji nad wtratą wieczyzny i dostojności. Книжка була печатана в видавництві Валерія Падяка при підпертю лемківських організацій з Америки і Карпатського міжнародного інституту в Гіганум США.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Treświty. No właśnie, od to tych sliw, od to tych reczyń, już tak tradycyjnie zaczynam naszą audycję w każdą seredu i w każdą piatneciu. Jest to, no możemy powiedzieć, już taka tradycja i no mam, budują prodążate, oczywiście, w prez buduczy jeszcze miesiąc. Ale no właśnie, też mam nadzieję, że wam się podoba, że sudda jak tak elementy w naszym programie, w trzech świtach, które się nie zmieniają i no wkazują da jak możemy powiedzieć stabilnist w to tym prostyli. No ale to tak słowom wstupu. No zaczynamy nasz program, który będzie trwaty mniejsze, bliższe do 21:30 chneska. Mamy seredu 6 den maja 2026 roku i mamy chneska 1186 odtynok trioch świtiu. Chneska zaczęliśmy program od muzykę. Po wstępnym dżingliste wysłuchali ansamblu N. Lem, to była śpiwanka Pidna Hołowką Aty Myla, a teper puszczu wam ansambl Otawajo i śpiwanku Pidna Hołowką Lesginka, a pak poczujemy ansambl Sybiri, to będzie Otyken. One produkują muzykę w czułymskim języku. Posłuchamy śpiwanku Pidna Hołowką Day by Day.

Iwer tam do was, drochy słuchaczy, terwat program try świty. Wernujem po muzyczni pererwi, słuchali sme dwa muzyczne utwory. Pered chwilką to był ensemble Otyken z Sibiri, który produkuje modern folkową muzyku. Słuchali sme utworu pod nachołowką Day by Day. Ranejsze pustyłem wam Otawajo. Tak nazywa się tot ensemble, a śpiwanka mała nachołowok Lesginka. No i przyzryjmy się do jakim statystykam związanym z 6 dniem maja. Oczywiście już sereda chneska, połowa roboczego tyżnia sme już tiż w Polsce po dołchym weekendi, po takim czasie, kole to ludy zaczynają sezon na litny ekskursyj. No ale już sme wernuli, tiż teper to mamy sezon w szkołach na matury, zatim no mam nadzieję, że młody słuchaczy, który zdają maturów w tym roku, no, że słuchate, ale i też jednoczasowo rychtuje to się prawdopodobno do egzaminu. No, ale tak, chneszni den to jest 126 dniom toho roka, do kincia 2026 roka mamy jeszcze 239 dny. Prochodyt 19 tyżden toho roka. Schid sącia chneska w Warszawie był już dosyć skoro 4.56 za hit sącia, no był zaraz na początku naszej audycji o 20.10 dokładnie. Den trwał chneska 15 hodyn 14 minut, był koro 3 odnajdełszoho 1 hodynu i 33 minuty i dełsz jednajkorotszoho 8 hodyn i 32 minuty. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka jeszcze budy znamy przez 45 dny. No i prodążajmy muzyczną podorosz. Maliśmy już daszto z Sybiri, maliśmy już muzyku po łemkiwsku, to jeszcze posłuchamy muzykę ze Słowacji. To bude Pacora Trio teper. Posłuchamy utworu pod nachołowką Idem Idem, a pak puszczu wam muzyku z filmu Papusza. Kompozytorem tej muzyki jest oczywiście Jan Kanty Pawluśkiewicz. Puszczu wam dokładnie śpiwanku pod nachołowką Kamsowna Kunes Romano Dadoro. Dość taki dołhi nachołowok, ale sama w sobie muzyka jest bardz ciekawa. Zatem posłuchajmy to tych dwóch śpiwanek. A pak wertam do was.

To była muzyka z filmu Papusza. Przypomnę, że ten film to pojawił się w kinach już w 2014 roku, to 13 roku temu, ale muzyka z tego filmu, kompozytorem której był Jan Kanty Pawluśkiewicz, jest bardzo krasna, bardzo etniczna i wskazująca romsko-cygańską kulturę, też wedująca jest to ta muzyka taką wedująca osobliwą atmosferę, możemy powiedzieć. No i słuchaliśmy śpiewankę pod nachołówką Khamsovna Kuna Romano Dadoro. Ranejsze to pustyłem wam ensemble Pacora Trio z jazzową interpretacją narodnych śpiewanok ze Słowacji. Słuchaliśmy śpiewankę pod nachołówką Idem, Idem. Dneska 6 den maja już kus sme statystyk związanych z chneśnym dniom się doznali, ale warto dneska też powistych, kto ciekawy wrodył się 6 maja. W 1856 roku w Oświdi wrodył się Zygmunt Freud. Zygmunt Freud był austriackim lekarzem i psychiatrą żydowskiego pochodzenia. No a win prosławił się przede wszystkim jak zaklekatel, zakładatel psychoanalizy. Właśnie jak elementy tej psychologicznej, psychiatrycznej metody liczenia kojarzymy z Zygmuntem Freudem. Zatem psychoanaliza to jest taka metoda, która dopiero ma w Oświcie około 100 roku. 120-130 możemy tak dorachować. No i tylko poklasz, to może posłuchamy jeszcze muzykę, a po muzycznej perwi to wam powiem, jakich dneska mamy świata. O właśnie. Ale poklasz, to przed wami muzyka z południowej Ameryki, to będzie południowoamerykańska kumbia. Taki muzyczny styl. Posłuchamy Pasquala i Lebaka i Fauna z ensemblem Los Cumbia Stars. To będzie śpiewanka pod nachołówką La Canoa Se Va. No a pak już zmienimy klimat. Muzyczny klimat z takiego, latynoskiego na już karpacki. Posłuchamy ensemblu Puls i utworu pod nachołówką Zomrieć na krasu.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Prišlejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagovati i zmontovati. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM.

I welcome do was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie słuchaliśmy przed chwilką ansamblu Puls. To była śpiewanka Pidna Hołowką Zomrieć na krasu, a raniejsze to pustyłem wam po hiszpańsku muzyku z południowej Ameryki, kooperację, taką śpiewanku, która jest efektem kooperacji dwóch ansambli z Chile i z Kolumbii. To była Pascuala y la Vaca y Fauna z Chile właśnie i Los Cumbia Stars Ensemble z Kolumbii. Śpiewanka, jaką sme czuły, to mała na hołowok La Canoa Seva. No ale jakiem powił wam przed przerwą, to choczu jeszcze powisty, jakich dneska mamy świata, a dwa jem naszą taky, pro kotry warta te paroxliu powisty. Z takich poważnych świat, to dneska mamy Europejski Den Bezpeky Dorożnego Ruchu. Ciluchneśnioho świata jest wkazania szoferam, jak wielkie znaczenia maje bezpieczna jízda autom, schydni z perepisami i zdrowym tiż takim umom. Lem w tot sposób możemy pomęszyty czysło wypadki na europejskich dorochach. No a kole nie znate czasom, no nie dowiriate, że je niebezpieczni na dorochach, to może wam powiem, że jest taki kanał na YouTube, który bardzo ciekawo i bardzo tak prosto wskazuje takie plany, premiery jízdy autom po dorochach w Polsce. Nazywa się to kanał Stop Ham. Tak po polsku piszemy i tam są regularnie publikowane różne dorożne akcje, które no właśnie wskazują, że pro bezpieku na dorochach trzeba ciły czas besidować, bo ciły czas są szofery, kotry no perepysy i dorożne perepysy traktują niepoważnie. Zatem pamiętajmy, 6 maja Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego Ruchu. A z takich mniejsze poważnych świat, to dneska mamy jeszcze Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No bo wielu ludzi jest na różnych dietach. Mają tutaj jak chili sobie zaklekane, że chcą wychladać tak, albo czuć się tak, albo wyzdorowyć się z jakiej choroby. No i chosnują diety. Ale chneska jest takie śmieszne świato, że możemy sobie pozwolić na jeden den takiego szaleństwa bez diety, właśnie taki cheat day, po angielsku byśmy powili. Zatem no, mamy parę chodyn i wieczór już, zatem może niech to nie będzie smotryty z domownikiem i po prostu wosmę sobie dasz to takiego nie do kincia zdrowocho, chipsy, kolu, lody, cheeseburgera, co chcemy i po prostu popraznowaty. To Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Oczywiście w dajakich chraniciach, ale takie małe oszukania systemu możemy dneska sobie na takie sztosy pozwolić. No i to tak dwa świata dneska mamy, a teper posłuchamy muzykę z Estonii. To był de ensemble Sadu, dost nowy ensemble na estońskiej muzycznej scenie. To jest taka muzyka, która mieszat pop, rock i folk, zatem bardzo interesująca taka mieszanka. Posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowką Nalk, a pak poczujemy albański moderny elektrofolk, to będzie Szkodra Elektronika i śpiewanka Pidna Hołowką Askund.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypadać powieści, że Jarosław Cochanowski.

słuchali z ensemblu z Albanii. To była śpiewanka pidnahołowką Askund, a tot ensemble, który stworzył to tu śpiewanku, nazywa się Szkodra Elektronikę. Rańsze słuchaliśmy estońskiej muzyki, to był ensemble Sadu i śpiewanka pidnahołowką Nalg. No i leszamy już Albanię, leszamy Estonię, w zahali leszamy Europę i beru was na małą podróż na seredynu spokojnego okeana. Tam nachodzi się taka dżerżawa, która, jak posmotrymy na taką ciłą obszar razem z morą, to jest bardzo wielką dżerżawą, ale kiedy posmotrymy na powierzchnię lem zemle, to niewielką, aby się da pro Kiribati. Kiribati jest to dawniejsza brytańska kolonia. Niezależnie od Londona zyskała 12 lipca 1989 roku. Ma je to ta dżerżawa oczywidno stoleciu i tą stolecią jest miasto Bairiki. Na Kiribati besidują znachody, że to była brytańska kolonia po angielsku. Jest to jeden z dwóch uriadowych języków. A drugim jest język Kiribati. Na Kiribati hostują nie swoją walutę, ale czużu, dokładnie australijski dolar. Tam właśnie taką walutą płatymy, kiedy byśmy tam polityli sobie na premier na tropikalne wakacje. Na Kiribati żyje 126 tysięcy ludzi. Możemy powiedzieć, że to jest tak kus bilsze jak w Tarnowi. Może razem Tarnił i Gorlici, jakbyśmy dodali do siebie, to właśnie budemy maty czysło ludy na Kiribati. Ale powierzchnia to tej dżerżawy, to dokładnie to tych ostrowił na seredyni spokojnego okeana, to jest wisem 111 kwadratnych kilometrów. No i Kiribati jest republiką i oficjalnie na międzynarodowym prostyrii to nazywa się Republika Kiribati. Jest to pierwsza dżerżawa, która praznuje nowy rik. Besida oczywidno prochodynu, kole tam je besidowany nowy rik, za to, że po prostu kus, jak posmotrymy na czasowe zony, to kus Kiribati nachodzi się już jakby na zachodniej półsferii zemle i Tiszkus tam, jakby to wytłumaczyty, właśnie sąd pereneseny, barże na zachód, barże na schód, to tych raneci czasowej zony, w której jest Kiribati. I za to tam piłnicz pierwszego sicznia jest już tołdy koly w Polsce, jest 11 przed południem. W Kiribati mają 13 chodyn do peredu. Właśnie, Bars Velo jest to taka wyjątkowa dżerżawa. O tyłko wyjątkowa, że w Kiribati nachodzi się seło, które ma je nazwę Poland. Tak, właśnie, Poland jak Polszcza. To seło było nazwane na cześć Polaka Stanisława Pełczyńskiego, który pomich tubylciam nawodnety plantacji palm. No i Kiribati, właśnie jak już się powiem, prototyczasowy zony, że kus tak neschidni z geograficznymi zonami, możemy powiedzieć, nachodzi się to ta dżerżawa, w zahali to jest ciekawa dżerżawa, bo nachodzi się jak jedyna dżerżawa w oświti na wszystkich czterech półsferach zemle. Znaczy, że tiż na zachodniej i na schodniej półsferii, jak i na północnej i na południowej semisferii. Zatem Rivnik idę przez Kiribati i tiż idę południk, ale południk nie 0, a południk 180 gradusiu. No, jest to bardzo interesujące, ale też ciekawe jest i kus smutne to, że Kiribati ma je niepewne budowcze przed sobą, bo jednym z najbliższych problemów tej dżerżawy jest to, że okean zaliwa dżerewa
słodkoj wody. Zatim no musiat tam one od salaty sobie to tu okeaniczną wodę, što velo kosztuje, što potrzebuje velikoj takiej infrastruktury i je po prostu trudne dla niewielkiej derżawy, w której nie żyje velo ludy i tiż sud to takie małe ostrowy, które sud rozpostereny na wielki obszyli okeanu. No ale to jeszcze nie wszystko, co możemy powiedzieć pro Kiribati. Ja jeszcze mam parę takich ciekawych faktów pro to tu drżawu. Powiem wam do te liczy, ale o parę minut. Posłuchamy teper artystu o pseudonimie Sirotkin. To bude śpiwanka, pidna hołowką, wyszedamow.

Wertam do Was po krótkiej muzycznej pererwi. Trwat program Try Świty besiduje Wam Jakub Zygmunt, a przed chwilką słuchali sme śpiewankę Sirotkina, takiego artysty o takim pseudonimie, śpiewanka mała na hołowok Wysze Damów. No i drochy, wertamy do Kiribati, do takoj derżawy, która nachodzi się na ostrowach na Seredynie z Pokinoho Okeana. Kiribati, które jest bardzo ciekawą derżawą, bo jest jedną z 18 derżaw w oświti, w których nie płynę nijaka rika. Właśnie. Za to, że to są bliższe takie atoly na Seredynie Okeanu, to są niewielkie ostrowy i no, tam nie jest niejakich możliwości, żeby pojawiły się rika, bo to są takie płaskie ostrowy. Najwyższy werch znajduje się na ostrowi Banaba, ma wysotę 81 metrów nad morą, to jest dost wielo jak na atoly, ale nie ma to tłerych niejakoj nazwy, bo nie jest to taka konkretna chora, ale po prostu taka czas deje kus wyższe jak w okremnych czasach toho ostrowa. No i ostrowy Kiribati są rozpostereny dokładnie na obszyri, która ma rozmiary 2000 km z północy na południe i 4000 km z schodu na zachód. Sud da jak lisy na to tych niewielkich ostrowach porastają 22 kwadratne kilometry, ale je to lem ciłe 3% powierzchni derżawy. Zatem nie tak wielo jest to tych palmowych lisiów. Bilsze to je właśnie już czołowicza zabudowa i pisok, po prostu plaży. Jest taka prognoza, że ostrowy, z których składa się to ta derżawa, będą ciłkom zalane okeanom do 2050 roku. Jest to taka niezbyt, nie tak bardzo pozytywna prognoza, ale majmy nadzieję, że to się nie powiede i że ta derżawa nie zniknie z powierzchni zemli i mieszkańcy Kiribati nie będą musieli perenesty się do innych terytoriów w oświti. No i też, jak już ją powił przed przerwą, że jest to derżawa, która nachodzi się przez to tu obszar, okeaniczny obszar Kiribati, Ide i Rivnek i południk 180 gradusiu. Tak właśnie to też wskazuje, że tam jest bardzo tropikalny i teplej klimat i za to Kiribati jest jedną z 11 derżaw w oświti, w kotri nikoli nie pojawiała się minusowa temperatura. Średnia temperatura tak w Siczny, jak i w Lipcy to jest plus 28 gradusiu, a wilhoty w powitry jest bardzo wielo, praktycznie 100% przez ciły rik. No i to takie newsy, takie nowynki pro Kiribati. Mam nadzieję, że Was jemku zainteresował, żeby postudiować to, jakie mamy krasne derżawy, krasne atoly, ostrowy na spokojnym okeanie, które są bezpieczne. Możemy, no za nie małe chrosze, ale możemy odwiedzić, możemy politaty teady, możemy prowesty do jakie wakacyjne premier na Kiribati. No, zatem ja Wam liszam taką dumku, aż to zrobite, to już wasze liszenia. No a teper posłuchamy muzykę, to będzie instrumentalna muzyka w szkockim klimacie, posłuchamy ansamblu Talisk i utworu Pidna Hołowką Aura.

To był ensemble Talisk ze Szkocji. Słuchaliśmy ensemblu, słuchaliśmy śpiwanka, raczej mu instrumentalnego utworu pod nazwą Aura. No i przed pererą skończył ją besidu pro Kiribati, bardzo cudową, ciekawą, kolorową dyrżawu na serdyni spokojnego okeana. No, pomale już bliżymy się ku kińciu samej seredy. Zaręczetwer i zrana oczywidno budę korzo z Petro Medwidzią o semitry, cat przypominam. No i tiż weczerą budu trzy świty. W czetwery to zliczaty się z Sewryjanom Kosowskim. Przypomnę, że ze mną w każdą seredę i piatnyciu, a Sewryjanom w każdej witorok i czetwer. Oczywidno zaohaczam, żebyście byli znamy w dejakim kontakty, komentowali, pisali do nas, komentowali, co robimy, co besidujemy, jaką muzykę puszczamy. No i możecie się ze mną kontaktować, pisać maili na premier na adres kuba@lem.fm, powtórzę kuba@lem.fm, a pomożecie pisać do mnie na gamboknyżci na Facebooku, tam ja znajdę jak Kuba Zygmunt, albo znajdę ja też przez fanpage lem.fm, znaczy po prostu możecie na Facebooku napisać na adres to fanpage'a na lem.fm, no i kiedy tam to po prostu będę kierować wiadomości do mnie, no to to ja się doznam, że właśnie dasz to było napisane. A poklasz to, to jeszcze przed nami kus muzyki. Posłuchamy utworu z Czech. To będzie utwór z płatni, który skomponował Tomasz Koćko i orkiestra. Posłuchamy śpiwankę pod nazwą Lubczek.

0: skończyła się krótka muzyczna przerwa. Pustyłem wam jedno śpiwanku od południowocho susida, tak smotrejuczy z perspektywy Polszczy, besida pro Czechy. Słuchaliśmy śpiwankę Pidna Hołowkom Lubczek. Autorom, kompozytorom tej muzycznej kompozycji był Tomasz Koćko i orkiestra. Tak to razem się nazywa, to możemy powiedzieć, że ansambl. Tak naprawdę to, jak dobrze pamiętam, to tak bardzo to był muzyczny projekt, który jeden raz wydał taką ciekawą płatnią właśnie z czeską inelem etniczną muzyką. No i to też był poślidni utwór w naszym odcinku Trzech Świtił. Ja wam już pomale budu dziakuwaty, budu praszczaty się. Czujemy się odwadny 8 maja, zatem nie tak dołcha budę też daty. No i chneska był 1186 odcinek Trzech Świtił. Już bardzo wiele sme nachrale to tych odcinków dla was. Bardzo wiele sme byli w priamym efirii i bardzo wiele razy mochli ste mia słuchaty. Inelem mia, ale i tiż Severiana i Demka. No jest to już tot program z dołchą tradycją. Przypomnę od września 2020 roku. No i to wszystko na chneska. Zatem dziękuję wam serdecznie. Żelam wam przyjemnej reszty wieczora. Spokojnej noczy. Czujemy się odwadny. Ostante zdorowy. Dobranicz i ahoj.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy. Trzy świta. Wieczorem.
2: Jeden.
3: Dwa.
0: Trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukov.
2: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
4: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Ż. Jak żeto. Z. Jak zelin.
2: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa jod jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
2: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
4: C jak cerkoł.
3: Cze jak czyżyk.
2: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
4: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
2: Z twardą znaką.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Njom się inspiruju i jorczu. Tak jak z toho, stojem lemkom. Igor Herbut.

0: Lem FM.
1: Lem po naszomu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, Lem FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piłku.